0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Arizona.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Dla ciebie Sylwester, lubisz? A dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód? Jak ledwo staję, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadka weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Może psich synów na harce po klubach. Bez żadnej siesty na szluga. No gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok, chuj tam. Gaszę kogut, zapalam papieros. Już biernie, już witam przerwę, już lepiej.

0: Zajdź.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

trafne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce.
1: Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym w sumie dwukrotnie, na początku będzie relacja z koncertu Foo Fighters, który odbył się w poniedziałek na Stadionie Narodowym, a później zaprezentuję kilka nowych utworów. Niewiele tych nowości, ale pierwszy raz od kilku tygodni mam czas na chociaż odrobinkę nowości, więc dlaczego by z tego czasu antenowego nie skorzystać. Ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym dzisiejsze wydanie. Tam też możecie zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego koncertu, jeśli byliście, albo na temat innych koncertów, na których może byliście w ostatnim okresie, bo wiem, że sporo się teraz dzieje koncertowo w Polsce. No nie wszędzie jestem w stanie dotrzeć, więc wszystkie, można powiedzieć, newsy koncertowe chętnie przyjmę. No a my teraz przechodzimy do relacji z koncertu Foo Fighters. W tym roku Foo Fighters wydał swój najnowszy album studyjny, chyba zatytułowany To Jest Midnight albo coś podobnego. Niestety nie pamiętam dokładnie tego tytułu. Pamiętałam go, jak robiłam relację z koncertu. Sprawdzę za chwilę, jak to dokładnie ta płyta brzmi. No i też przyjechali na trasę koncertową Take Cover Tour 2026. No i zaczęli tę trasę kilka dni przed Polską, bodajże chyba 10 czerwca to była chyba Norwegia, później była Szwecja, a teraz później była Polska, no i pojechali dalej. Jeśli chodzi o sam koncert, no to był to koncert na Stadionie Narodowym. No powiem tak, co nie dopisało, no na pewno frekwencja była dosyć niska. Wiedziałam, że ten koncert nie sprzedaje się najlepiej. Ewidentnie organizator przestrzelił, jeśli chodzi o pojemność stadionu. Myślę, że jakbyśmy zrobili ten koncert na przykład w Atlas Arenie albo w Tauron Arenie, to byłby szybko wyprzedany. No ale chyba jednak ten stadion to trochę za duży. No i też wiemy, że nie wszyscy lubią koncerty na Stadionie Narodowym i wiem, że są takie osoby, które na stadion nie pójdą, choćby nie wiem co, nawet jakby tam chyba grał ich najlepszy artysta, bo jednak ten stadion cieszy się niezwykle złą sławą, jeśli chodzi o koncerty. No ale nie o tym teraz. Jeśli chodzi o koncert Foo Fighters, no to powiem tak, byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o ich występ. Widać było piękną energię, którą dzielili się muzycy między sobą i z publicznością. Widać było, że doskonale się dogadują na scenie i mają naprawdę niesamowitą frajdę ze wspólnego grania. Jeśli chodzi o setlistę, no to na szybko mogę powiedzieć, że było dużo hitów, były też utwory z nowej płyty, a w szczegółach opowiem o tym za chwilę. No było też kilka takich ciekawych momentów, które też tu będę wplatać w wypowiedzi swoje relacjowe. A na początek posłuchamy utworu, który rozpoczął ten piękny wieczór z Foo Fighters.

mocne to było wejście, jeśli chodzi o Foo Fighters. No i też fantastyczne połączenie z utworem The Pretender, bo praktycznie te utwory grały ze sobą razem. Widać było, że od razu publiczność się, że tak powiem, mocno poruszyła, jeśli chodzi o taki wstęp. No ale ci najlepsi wiedzą dokładnie, jak zaczynać koncerty, żeby wszystkich porwać od pierwszej sekundy. Tak jak już mówiłam, koncert był fantastyczny. Nie wspomniałam jeszcze o tym dzisiaj, że trwał praktycznie 3 godziny, co w dzisiejszych czasach jest dużym wyczynem, ponieważ z reguły jestem przyzwyczajona do koncertów trwających mniej więcej 1,5 do 2 godzin. No a tutaj panowie grali mniej więcej 3 godziny i pamiętam, że w pewnym momencie też Dave Grohl zażartował, że przygotowywali jakieś 150 piosenek, więc spędzicie z nami tu całą noc. No to był bardzo fajny żart. Oczywiście wiadomo, że trzeba było na to spojrzeć z przymrużeniem oka, ale dlaczego by nie? I widać było, że panowie doskonale się tutaj bawią i że też chyba wielokrotnie padło to stwierdzenie, że powinni przyjeżdżać częściej. No a co jeśli chodzi o setlistę, no to tak. Zaczęło się bardzo tak elektrycznie, bardzo mocno, tak jak właśnie zagrałam. Później był taki moment, w którym była wersja akustyczna. Kilka utworów w wersji akustycznej, więc naprawdę było coś fantastycznego. Zaczęło się od Wheels, których chyba dzisiaj nie zmieszczę, patrząc na to, ile jeszcze chciałabym wam dzisiaj informacji muzycznych przekazać. No i mam też takie dosyć ciekawe wersje koncertowe tych utworów. No i później było Times Like This. To było bardzo ciekawe wykonanie, już mówię dlaczego. No bo tak, zaczęło się od tego, że Dave zaczął to śpiewać sam. No i miał tylko chyba gitarę akustyczną albo elektryczną, bo niestety z odległości, do której siedziałam, niestety nie jestem w stanie tych gitar odróżnić. No a później dopiero na sam koniec tego utworu zespół do niego dołączył. I to naprawdę było fantastyczny taki most pomiędzy tymi akustycznymi wykonaniami kilku utworów, a drugą częścią, w zasadzie trzecią częścią, taką mocno elektryczną i mocno energiczną, więc naprawdę się działo dużo. No i też tutaj zapomniałam wspomnieć o tym, że ta część akustyczna została zagrana na takiej, można powiedzieć, mini scenie, na końcu można powiedzieć catwalka, czyli takiego wybiegu, jak ja to mówię, wybiegu dla modela, który często jest stosowany na zabiegach koncertowych, szczególnie jeśli chodzi o takie koncerty stadionowe. No i co mnie jeszcze tak trochę zaskoczyło, bo zwróciłam uwagę na to, że też zagrali kompozycję Marigold w wersji akustycznej, to jest cover zespołu Late. No i też była bardzo ciekawa akcja przygotowana przez fanów Foo Fighters w Polsce na utworze Big Me. Jest to utwór, który oni nagrali wiele lat temu, a teledysk do tego utworu był parodią wielu reklam. No i Dave powiedział, że oni przestali grać ten utwór przez jakiś czas, ponieważ na scenie lądowały miętówki i ludzie nimi nie rzucali, no co nie było zbyt przyjemne. No więc przestali go grać, ale po kilkunastu latach wrócili do grania tego utworu. No a w Polsce jeszcze była zorganizowana akcja przez chyba grupę fanów Foo Fighters, którzy przygotowali grupę trochę takich piłeczek, które przypominały właśnie miętówki, mentosy. No i one w trakcie tego utworu zaczęły latać po Stadionie Narodowym i wywołały niemałą konsternację wśród muzyków. No i pamiętam, że po wyśpiewaniu tego utworu Dave powiedział, że Poland, you win, bo naprawdę był zaskoczony tą akcją i kompletnie się tego nie spodziewali. W sumie cały czas się zastanawiam, jak to technicznie było wykonalne, jak ludzie pownosili te rzeczy. Z tego, co pamiętam, Dave w swojej wypowiedzi też nad tym się zastanawiał, jak oni właśnie się trafiły te dmuchane takie piłeczki. Piłeczki, które po prostu uświetniły kompozycję Big Me. No jak dzisiaj akurat kompozycji Big Me nie zagram, bo wolałabym zagrać Times Like This, bo to było chyba dla mnie chyba takie największe zaskoczenie, jeśli chodzi o akustyczną część tego koncertu, ponieważ nie spodziewałam się takiego przejścia pomiędzy takim bardzo akustycznym wykonaniem, a mocno elektrycznym. Posłuchajmy teraz tego utworu.

Tak właśnie też brzmiało. W sumie chyba nawet po Time Suck Dates było takie wejście Dave'a Grohla, że thank you for coming. Chociaż wielokrotnie to się tutaj też na tym koncercie pojawiało. No to lecimy dalej, jeśli chodzi o koncert Foo Fighters, bo dużo się działo. Więc było o Times Like This, czyli o końcu setu akustycznego. No a później było trochę ciekawych rzeczy. Po pierwsze był tytułowy utwór z najnowszej płyty Your Favorite Toy, a później bardzo ciekawy sposób przedstawienia wszystkich członków zespołu. Dwóch gitarzystów, jednego basistę, pianistę i perkusistę. Bo to przedstawienie polegało na tym, że wywoływał ich po kolei, no i każdy z nich zagrał fragment utworu, który kiedyś nagrał z jakimś swoim poprzednim zespołem. No i to naprawdę było coś fantastycznego. Widać było, że też doskonale się oni dogadują i doskonale się cieszą z tego, że właśnie razem grają. No i co zapadło w pamięć w tym takim przedstawieniu zespołu? No to tak, jeśli chodzi o perkusistę, no to w pewnym momencie perkusista wziął gitarę od Dave'a, no i zamienił się z nim na instrumenty, żeby zagrać utwór z jednego ze swoich zespołów. To też było bardzo ciekawe. No w sumie wszyscy, którzy znają troszeczkę historię muzyki, wiedzą doskonale, że Dave Grohl zdecydował się na zmianę instrumentu w trakcie swojej kariery, bo przecież w swoim pierwszym zespole, czyli w Nirvanie, grał na perkusji. A jak założył Foo Fighters, to stał się gitarzystą i wokalistą. No i też super były te przedstawienia tych muzyków, ponieważ na telebimach pojawiały się ich zdjęcia z młodości, wtedy kiedy oni grali te utwory. To było takie bardzo duży ukłon w stosunku do nich, no bo z reguły jak mówimy o koncertach, to jest tak, że muzycy po prostu, wokalista mówi, ten gra na perkusji, ten gra na gitarze, ten na basie. I dziękujemy za uwagę. A tutaj każdy z muzyków miał odrobinę przestrzeni na zaprezentowanie swoich umiejętności, które nie zawsze może też wykorzystuje w graniu codziennym. A po tym przedstawieniu zespołu też była bardzo fajna kompozycja, czyli Monkey Ranch. I tam z kolei była świetna solówka perkusisty. Już nie Dave'a, tylko tego, który zastąpił Taylora Hawkinsa w Foo Fighters. I to też była jedna z takich solówek zdecydowanie warta zapamiętania. No a my teraz już zbliżamy się powoli do końca setlisty głównej. Chociaż ja jeszcze bym chętnie przypomniała tak, że była kompozycja I Will Stick Around, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i też była kompozycja Aurora, która została zadedykowana Taylorowi Hawkinsowi. No i wtedy jak ona była śpiewana i grana, no to w publiczności pojawiły się latarki, które doskonale oddały klimat wspomnienia o Taylorze Hawkinsie i widać było trochę, że muzycy też byli tą taką dosyć spontaniczną akcją dość mocno zaskoczeni. A na koniec głównego setu pojawiło się Best of You i teraz go posłuchamy.

Brawa po tym utworze zdecydowanie się należą. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o wersję zagraną na Stadionie Narodowym, to była to taka dość mocno rozbudowana wersja, bo w pewnym momencie było tak, że już prawie myślałam, że ten utwór się kończy, no ale tu jeszcze była solówka taka dosyć długa i dopiero później było po prostu Best of You. No i to naprawdę było fantastyczne zakończenie takiej głównej części koncertu. Wtedy to już była jakaś 22:40. Jeśli zaczęli o 20, to naprawdę no sporo się panowie nagrali, ale widać było, że absolutnie nie chcą zejść ze sceny i chcą jeszcze zagrać. I myślę, że gdyby mogli, to może by jeszcze grali dłużej, 3-3,5 godziny. No jak ja to powiedziałam po koncercie, no chyba uczą się od najlepszych, bo ja pamiętam taki koncert na Stadionie Narodowym, to był rok chyba 2022. Wtedy przyjechali Guns N' Roses, no i ten koncert trwał 3,5 godziny. Foo Fighters nie wyrównali tego, że wyniku, ale 3 godziny to też naprawdę fantastyczny wynik. Co do bisów, no to tutaj chciałabym jeszcze przypomnieć kilka utworów, bo też była ciekawa wersja kompozycji The Teacher, którą ja bardzo lubię. Do tego była fajna kompozycja Exhausted. No a na samym końcu był chyba pierwszy utwór Foo Fighters, który ja poznałam, czyli Everlong, bo dla mnie to był pierwszy utwór. No i ja pamiętam, że na początku ja go poznałam w wersji takiej akustycznej, ja dopiero później odkryłam, że w sumie jeszcze istnieje wersja, można powiedzieć, normalna. A skoro tak, no to zaczęłam się wsłuchiwać w tą wersję normalną, no i tak sobie pomyślałam, że no koncert Foo Fighters bez Everlonga absolutnie nie mógłby się odbyć, więc pewnie byłabym zawiedziona, że nie byłoby tej kompozycji. No ale udało się na sam koniec mocne zakończenie pięknego wieczoru z Foo Fighters. Jeśli chodzi o ten koncert, naprawdę coś fantastycznego. Mam nadzieję, że mimo tej, można powiedzieć, frekwencyjnej, no nie powiedzie frekwencyjnego niedomagania, jeśli chodzi o frekwencję, to oni wrócą. Ale mam nadzieję, że tym razem organizator postanowi zorganizować to w jakiejś hali, na przykład na Tauron Arena, Atlas Arena. Chętnie się ponownie wybiorę. A my na koniec posłuchamy Everlonga i przechodzę do muzycznych nowości z ostatniego okresu.

Brawa, pozwoliłam sobie na chwilkę wyciszyć, no ale podobne były na Stadionie Narodowym. Też widziałam, że później po tym Everlongu, no to panowie się bardzo długo kłaniali. Nie, zdecydowanie nie chcieli zejść ze sceny. Nie wiem, może jeszcze mogli coś innego zagrać. No ale co jak co, koncert należy podsumować jako naprawdę fantastyczne wydarzenie i naprawdę polecam wszystkim pójście, żeby zobaczyć Foo Fighters. No ja wcześniej nie miałam ich okazji zobaczyć, więc bardzo się cieszę, że nadrobiłam tą zaległość i jak ja to mówię, kolejny klasyk, że tak powiem, zaliczony. No a my teraz już przechodzimy do muzycznych nowości. Nie mam dzisiaj ich zbyt wiele, no ale ta druga część audycji będzie należała do dwóch muzycznych kobiet, które absolutnie uwielbiam i które zobaczę w tym roku na żywo na pewno. No a w sumie jedną to nawet już widziałam kilkukrotnie, ale o tym za chwilę. To zaczynamy. Ci, którzy doskonale śledzą social media Bachart, to wiedzą, że w środę, bardzo dziwny termin jak na premierę nowej płyty, bo w środę 17 czerwca ukazała się cyfrowa wersja Deluxe płyty You Still Got Me, która zawiera dwa bonusowe utwory i kilka odmiennych troszeczkę wersji utworów, które na tej albumie się znalazły ostatecznie. Ja powiem tak, nie było to dla mnie duże zaskoczenie, że coś takiego się ukaże, ale też nie były dla mnie zaskoczeniem te utwory, które się ukazały, ponieważ jak ja zamawiałam You Still Got Me, to była taka opcja na stronie wytwórni, żeby wybrać sobie tak zwany exclusive box, który składał się z płyty winylowej, z płyty CD, chyba z koszulki, z torby, z długopisu, z jakiegoś notatnika, no dużo tego było. No i z takiej bonusowej płyty, na której właśnie znalazły się te dwa bonusowe utwory. Pierwszy z nich, który już grałam kilka miesięcy temu, to było Mean Old Man of Mine. To był pierwszy singiel zwiastujący właśnie tę wersję You Still Got Me, tą wersję Deluxe. Teraz mamy kompozycję Stuff For You i to jest kompozycja, do której wczoraj także ukazał się teledysk. Teledysk jest o tyle ciekawy, że jest taką, można powiedzieć, kompilacją nagrań z koncertów z majowej trasy koncertowej po Europie. Głównie tam znalazły się ujęcia z koncertów De Roma w Antwerpii. No i tutaj mogę wam powiedzieć, odpalcie sobie ten teledysk i możecie szukać ciekawych szczegółów. I możecie dać znać w komentarzu, kto co znalazł. A jeśli chodzi o Bef, no to ja powiem tak, widzę się z nią jeszcze w tym roku 4 razy. Na początek będzie koncert solowy w Atenach w Teatrze Likabetus. Już się nie mogę absolutnie doczekać tegoż koncertu. Później, dla tych, którzy jeszcze może nie wiedzą, to 14 lipca w Polsce, w Warszawie. Bilety jeszcze, pojedyncze sztuki są, więc jak jeszcze ktoś się nie zdecydował, to ma szansę. 14 lipca to jest wtorek, no ja później się wybieram. Wybieram się chyba do Kopenhagi i do Paryża. Mam nadzieję, że te jesienne plany koncertowe się ziszczą i nic mi ich nie pokrzyżuje. A jeśli chodzi o kompozycję Stuff For You, którą za chwileczkę wam zaprezentuję, to była dla mnie ona dosyć dużym zaskoczeniem, jak ją słuchałam te parę miesięcy temu, ponieważ była taka zbyt jazzująca jak na Bef, no ale z drugiej strony była też taka mocno zaskakująca, ale jak się jej posłuchało kilka razy, to jednak wiedziałam, że to jest 100% Bef. No i teraz jej po prostu posłuchamy.

Tough for you, Beefheart. No tak jak już mówiłam, utwór z jednej strony zaskakujący, ale w pewnym momencie jednak mam wrażenie, uznaję, że to jest taka stuprocentowa Beef. Fantastyczna kompozycja. W sumie cały czas się zastanawiam, dlaczego ta kompozycja nie trafiła na podstawową wersję tego albumu. Może się kiedyś dowiemy, jak Beef udzieli jakiegoś wywiadu komuś i ktoś ją o to zapyta. Gdybym nie udzieliła wywiadu, no ale to się nie zdarzy z innych względów, no to pewnie bym ją o to zapytała, dlaczego taka fajna kompozycja tam się nie znalazła. Aczkolwiek mam teraz, tak głębiej analizując, mam swoje podejrzenia na ten temat, że jednak to by była kompozycja, która trochę nie pasuje do całego tego albumu, trochę jest zbyt różna od pozostałych utworów na tej płycie, więc może dlatego. No ale cieszymy się, że mamy ją dostępną. Możecie sobie włączyć na wszystkich serwisach streamingowych, obejrzeć teledysk na YouTubie, do czego zachęcam. Fajna kompilacyjka z koncertów z maja tego roku. Głównie ujęcia z koncertu z majowego w De Roma w Antwerpii, więc możecie sobie tam zobaczyć i poszukać ciekawych szczegółów. Nie będę więcej nic mówić, ale kto znajdzie, to niech daje znać, czy wie, o co chodzi. No a skoro tak, no to już Beefheart, można powiedzieć, odhaczona. Nowych wersji innych utworów już dzisiaj nie zmieszczę, aczkolwiek nadal kusi mnie zagranie nowej wersji Don't Call the Police. No ale może za tydzień? Zastanowię się. No ale teraz mamy kolejną płytę, fantastyczną płytę, która z kolei ukazała się w ostatni piątek. 12 czerwca Taria wydała swój najnowszy album studyjny zatytułowany Frisson Noir. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu wydała singiel zwiastujący to wydawnictwo, to nawet nie zrobił na mnie aż tak ogromnego wrażenia. No ale ten album naprawdę jest na niesamowicie wysokim poziomie. Klimatyczny, opowiadający o sytuacji w dzisiejszych czasach zdecydowanie. Przeanalizowałam szybko kilka tekstów, utworów i naprawdę bardzo ambitny, bardzo aktualny. Jeśli macie ochotę, to też zachęcam do głębszego zapoznania się z tymi utworami. Jeśli chodzi o koncerty, no to widzę co i rusz trasę koncertową Tari. No i też wspomnę o trasie w Polsce, ale to myślę, że po pierwszym utworze. Ale zanim jeszcze go zagram, to jeszcze chciałabym przytoczyć, że tam jest kilka fajnych duetów, jeśli chodzi o tym. Pamiętam, że na pewno jest duet z Apokaliptiką i to jest utwór Tango. Jest też duet z Marco Hietalą i to jest kompozycja Leap of Faith, której za chwilkę posłuchamy. Co jeszcze widać? Widać, że jest duet, w zasadzie tercet, z Julianem Bedmarem i Weiler Freitas. No i co ciekawe, przedostatnia kompozycja w duecie z Chadem Smithem. Naprawdę dużo się tutaj rzeczy dzieje. Zachęcam do przesłuchania całej płyty. Ja na początek Leap of Faith duet z Marco Hietalą.

Leap of Faith, Taria Marco Hietala z płyty Frisson Noir. No a ja teraz przechodzę do ogłoszeń koncertowych, jeśli chodzi o Tari. W najbliższym, można powiedzieć, roku będziemy mieli okazję się z nią spotkać na dwóch trasach koncertowych. W grudniu tego roku, dokładnie 12 i 13 grudnia, przyjeżdża do Polski ponownie ze swoim repertuarem świątecznym, czyli The Spirit of Christmas. Ja w grudniu ubiegłego roku byłam na takim koncercie i bardzo mi się spodobało. Mam kupione bilety do Poznania na 12 grudnia do hali MTP. Na 13 grudnia, czyli dzień później, wystąpi w Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Później mamy trasę koncertową Tari, promującą to wydawnictwo, o którym dzisiaj opowiadam. Jest to trasa składająca się z trzech koncertów. Pierwszy z nich 24 kwietnia 2027 roku w Gdańsku w klubie B90. Później 25 kwietnia 2027 roku w Warszawie w Progresji. A później 26 kwietnia w Krakowie w klubie Studio. Kto jeszcze Tari nie widział na żywo, to ja mogę serdecznie wam ją polecić. Naprawdę fantastyczne daje koncerty. Ja pierwszy raz ją widziałam w roku 2015. Później miałam trochę przerwy, no bo ona chyba nie przyjeżdżała do Warszawy.

A ja też nie mogłam pojechać do innych miast. No a w zeszłym roku widziałam ją dwukrotnie. Na koncercie z Marku w marcu i później na koncercie świątecznym w grudniu. Polecam serdecznie. Bilety widzę, że na wszystkie te 5 wydarzeń, które wymieniłam, jeszcze są. Więc jak ktoś już wie, że będzie miał chwilę, no to zachęcam jak najbardziej. Za mniej więcej 5 minut minie już ta godzina 21, więc powoli przyjdzie na mi się z wami pożegnać. Cieszę się w końcu, że udało mi się wpaść dzisiaj do audycji trochę takich, można powiedzieć, nowości koncertowych. Mam nadzieję, że za tydzień będę ich miała zdecydowanie więcej, bo akurat w najbliższym tygodniu nie mam żadnego koncertu zaplanowanego. No a przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień. Będą jakieś nowości, nie wiem jakie, ale o tym się przekonam na przestrzeni tego tygodnia. Na koniec Daria w duecie z zespołem Apokaliptika w utworze Tango. Posłuchajmy, a ja mówię po prostu do usłyszenia.

0: przyjechałem.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: No ale ja... nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: dzwonki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

things too.

0: Piątek, 19 dzień czerwca 2026 roku, godzina 18.35, z małym poślizgiem, ale jesteśmy dla was przez kolejne półtorej godziny. Ze mną w studiu jest dzisiaj Miki Krzychowicz, który nas realizuje. Jest z nami Maja Wala.
1: Hejka.
0: Jest z nami Julia Cynar.
2: Witam serdecznie.
0: Jest z nami również Franek Czajka.
3: Dobry dzień.
0: I nasza dzisiejsza gościni, czyli Aleksandra.
4: Siemanko.
0: No i dzisiaj właśnie z Aleksandrą będziemy rozmawiać chwilę po godzinie 19 na temat jej najnowszego singla Motylki oraz o jej twórczości i tym, co ostatnio się działo, bo ten ostatni tydzień był bardzo, ale to bardzo intensywny dla Oli, szczególnie poprzedni piątek. Ale o tym za pół godziny i słyszymy się już za chwilę na dyskusji o płycie tygodnia. Do usłyszenia.

0: Słuchaliśmy właśnie kawałka Nor od zespołu Jutra, czyli autorów naszej dzisiejszej, a właściwie obecnego tygodnia, płyty tygodnia. Masło maślane, ale przejdźmy do dyskusji. Album nazywa się A Mid-Sized Universe, właśnie od tego zespołu. Jestem ciekawy, jak wam się podobało, bo ja słuchając tej płyty miałem takie wrażenie, że gdzieś już coś podobnego słyszałem i nawet chyba mam pewne tropy, ale czekam na wasze opinie na ten temat, na temat tej płyty.
1: Okej, to ja ogólnie słuchając tej płyty też miałam pewne tropy. Nie wiem, na ile one były trafne, bo przy przesłuchaniu pierwszych piosenek od razu skojarzyło mi się z taką, no to zabrzmi może dość abstrakcyjnie, ale z taką instrumentalną wersją Helsinek od Darii Zawiałow. To było takie pierwsze skojarzenie. Wydaje mi się, że pewnie gdybym przesłuchała jeszcze raz, drugi, trzeci i dokładniej, to pewnie zmieniłabym zdanie. Natomiast sama płyta jest fajna, w ogóle nie znałam zespołu wcześniej i no ja ogólnie jestem fanką trąbki, także...
0: Okej, okay. Ale w ogóle mi się wydaje, że to był taki przyjemny jazzik do przesłuchania. Taki instrumental, który sobie płynął. Zgadzasz się z tym, Franek?
2: No myślę, że tak. Myślę, że klimatem to jakby... Boże, no jazzik, który sobie płynie, no proszę cię. Jeśli jazzik nie płynie, to co to jest za jazzik? Trzeba przyznać, że Jutra nie należy do najbardziej płodnych zespołów faktycznie, no bo ich ostatni album Sobrealizm tam 4 lata temu wyszedł. Pamiętam tę okładkę, jakoś tak mi... Nie wiem, czy nie była nawet płytą tego, chociaż nie wiem, jak na nią trafiłem. To nie jest istotne. Istotne jest to, że ten album zaczyna się takim bardziej ambientowym takim wejściem, takim nawet glitchowym, które powiedział, a potem zaczyna nas tą jazzową przygodę, którą powiedział właśnie, że uderza w ten taki detektywistyczny klimacik. Właśnie ten utwór Espionage Ain't Easy, But It Sure Is Fun właśnie tak podkreśla ten, że to jest, że jesteś jednak tym detektywem, któremu zmarła żona i jesteś ten, ale nie zawsze, bo tutaj mamy faktycznie elementy bardziej wesołe, jakieś bardziej smooth, tutaj mamy bardziej swing elementy, w pewnych momentach trąbka idzie dobrze, znaczy idzie tak płynnie z gitarką, czasem one ze sobą rozmawiają. Nie jest to druga Cassiopeia na pewno, ale no kurde, bez wątpienia jest tutaj dużo fajnych pomysłów, które zostały zrealizowane i nagrane w świetny sposób, fenomenalny.
0: Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, że ta płyta płynęła i nawet nie zastanawiałem się, czy to, co się tam dzieje, jest właściwe. Po prostu wiedziałem, że to jest właściwe, bo ten album jest faktycznie bardzo mocno przemyślany. Czy Olek chciałby powiedzieć coś na temat tej płyty? A, czyli widzę, że Olek zgadza się razem z nami, dziewczyny.
3: Ja mogę tylko dodać, że mi się bardzo okładka sama podoba. Więc poza muzyką i poza tym, że fajnie sobie płynie i że jest bardzo przyjemne, to okładka jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna.
0: Ale w zasadzie ja się też zastanawiam, co na tej okładce widać, bo to jest taki pejzaż czarno-biały, jakby
2: to
0: trochę
2: nie są te kwiatki te takie?
0: Wyklejane.
2: Nie wiem, jak się nazywają, tak. Ale...
3: Ja właśnie nie umiem sobie przypomnieć, jak się nazywają, ale ja je bardzo lubię. I bardzo lubię, że to jest takie troszeczkę abstrakcyjne i troszeczkę możesz zobaczyć, co chcesz, ale też właśnie jakiś taki pejzaż i to też jakby troszkę płynie. Nie wiem, bardzo mi pasuje, bardzo, bardzo mi się podoba.
0: Ale słuchaj, to jest właśnie sztuka, bo no właśnie. Sztuka zostawia pole do interpretacji.
3: To jest w tym najlepsze.
0: Tak jest. No to w takim razie to był Mid-Universe od zespołu Jutra, a my słyszymy się już za chwilę na Kurierze Kulturalnym. Zapraszamy.

and the seagull.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W Warszawie ruszyło wyjątkowe święto dla wszystkich fanów ambitnego europejskiego kina. Kino Muranów już w ten

0: Jutro Muzeum Plakatu w Wilanowie zaprzano obchody swoich 58 urodzin. Z tej okazji wstęp do muzeum oraz udział w większości wydarzeń będzie całkowicie bezpłatny. Główną atrakcją będzie nowa, letnia odsłona wystawy stałej, prezentująca 240 ikonicznych prac. O godzinie 13 odbędzie się specjalne prowadzenie kuratorskie po historii polskiego plakatu. Zwieńczeniem święta będzie wieczorny, biletowany koncert Zygmunta Krauzego w Muzeum Narodowym.
1: Dziedziniec ASP przy krakowskim Przedmieściu ponownie zamieni się w letni parkiet pod gołym niebem. Pierwsza plenerowa potańcówka w przestrzeni Pałacu Czapskich odbędzie się już jutro. Wieczór taneczny muzycznie poprowadzi na żywo znana warszawska mała orkiestra dancingowa. Wydarzenie stawia na integrację międzypokoleniową poprzez taniec, ruch i wyjątkową atmosferę. Równolegle, aż do godziny 23, będzie można bezpłatnie zwiedzać wnętrza historycznego pałacu. Na gości czekają wystawy końcoworoczne Wydziału Grafiki i Wydziału Malarstwa oraz ekspozycja Upcoming 2025, wybrane dyplomy ASP w Warszawie, bez kres wspólnoty.
2: A kuriera przygotował Krzysztof Chmielewski.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Przyszłość przejścia pod Targową. Płatne parkowanie. Spór o lotnisko. A wiadomości zaprezentuje Franek Czajka.
1: W kwietniu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa i Policja zlikwidowały nielegalnie działające w przejściu podziemnym kasyno. W efekcie Zarząd Dróg Miejskich doraźnie zamurował przejście, by nie powrócił tam nielegalny hazard. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ rozgorzała dyskusja o przyszłości podziemnego przejścia pod ulicą Targową. Zarząd Dróg Miejskich nie chce jego powrotu, jednak część radnych przekonuje, że tunel można wykorzystać w zupełnie inny sposób. Wśród pomysłów pojawia się na przykład utworzenie tam galerii sztuki pod kierownictwem Muzeum Warszawskiej Pragi. Strefa płatnego parkowania w Warszawie znów się powiększy. Od września opłaty za postój obejmą nowe obszary Woli, Pragi Południe, Mokotowa, a po raz pierwszy także część Włoch. Władze miasta tłumaczą, że zmiany to odpowiedź na próby mieszkańców, a ich głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni i zwiększenie rotacji aut. Na Woli parkomaty staną m.in. na szybko rozbudowujących się Odolanach, gdzie dotychczas znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Warszawskie lotnisko Chopina, zaplanowane pierwotnie na 15 milionów pasażerów, w zeszłym roku obsłużyło ich aż 24 miliony. W związku ze stale rosnącą liczbą podróżnych zarządzający potem sygnalizują potrzebę jego modernizacji. Plany rozbudowy obiektów wywołują coraz więcej pytań wśród mieszkańców okolicznych dzielnic. Choć zarządzający portem przekonują, że inwestycja jest konieczna i nie doprowadzi do wzrostu uciążliwości, część lokalnej społeczności obawia się większego hałasu i konsekwencji pogorszenia się jakości życia. Po omawianej rozbudowie liczba operacji lotniska miałaby wzrosnąć z 500 aż do 800 dziennie.
0: A wiadomość przygotował Olek Scholl.

0: Siemanko, siemanko. Przy mikrofonie Oskar Pietrusiński, a ze mną w studiu jest przyszłość polskiej muzyki Soul R&B, czyli Aleksandra.
1: Cześć, miło, że tak mówisz.
0: No obiecywałem, że cię tak zapowiem, także jesteś.
1: Ale nie prosiłam o to, żeby nie było, że to ode mnie
0: wyszło. Nie, to był mój autorski pomysł, ale ja się z tym stuprocentowo zgadzam, bez żadnego słodzenia.
1: Bardzo mi miło.
0: Ja mówię, muszę korzystać, póki jeszcze będziesz chciała do nas przyjść, bo jak wypłyniesz na szerokie wody, no to może być różnie, bo będziesz jeszcze bardziej zajęta niż teraz, nie?
1: Bez przesady, ale bardzo dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że jestem. Jesteście blisko metra, więc to nie był żaden problem.
0: No, 2 minutki od metra do Riviery, co nie? Tak. Szybciutko. Słuchaj, powiedzieliśmy, że, właściwie ja powiedziałem, że jesteś przyszłością polskiej sceny soul R&B, a jak ty de facto byś zdefiniowała tą swoją muzykę? To faktycznie jest soul i R&B, czy jakoś inaczej byś to ujęła?
1: No ja najczęściej mówię alt-pop, albo alt-pop / soul, coś takiego. Nie wiem, ale myślę, że to jest też trochę fajne, że to nie jest takie do końca określone sztywno. I myślę, że dalej też na pewno szukam się w tych gatunkach, no nie? I moim celem raczej nie jest, żeby jakoś tak wpaść do jakiegoś pudełka określonego, tylko żeby zrobić coś trochę takiego na pograniczu tych trzech gatunków. I myślę, że jakby to jest coś, czego w Polsce trochę nie ma, a trochę właśnie młodzi ludzie próbują. Ja jestem w sumie jedną z tych osób, która próbuje.
0: Czyli jest z czego czerpać?
1: Czy jest z czego czerpać?
0: No. W sensie jeszcze nie odsłoniłaś wszystkich kart.
1: A tak, no tak, no sama przed sobą jeszcze chyba nie odsłoniłam wszystkich kart, bo tak jak ci mówię, no szukam cały czas, wiesz, z każdą nową piosenką, trochę pytam się innych ludzi, trochę współpracuję z innymi ludźmi i gdzieś tam staram się po prostu znaleźć jakiś taki złoty środek między też tym, co ja mam w głowie, tym, co ktoś ma w głowie, jakąś taką, wiesz, swoją wizją, a też tym, co wychodzi w praktyce. To jest wszystko płynne.
0: Tak jest. W ogóle przed chwilą słuchaliśmy Motylki, czego ludzie już słuchając podcastu nie będą słyszeli, ale to były Motylki, czyli twoja najnowsza piosenka, która miała premierę 17 kwietnia.
1: Tak, tak było, no. To jest najnowszy singiel i właśnie przed audycją powiedziałeś, że to było już 2 miesiące temu i faktycznie to było już 2 miesiące temu.
0: A tyle się działo, że nawet nie zauważyłaś.
1: No, strasznie mi szybko leci czas, to prawda. No wiesz, ja to jestem w takim trybie, że skończę jedną piosenkę, już zaczynam robić kolejną, wypuszczam, promuję, oczywiście poświęcam dużo uwagi tej promocji, zarówno przed wydaniem singla, jak i po wydaniu singla, ale cały czas jakby jestem w tym trybie działania do przodu, następne. Jest to trochę też spowodowane taką presją, nie, że trzeba wydawać cały czas, albo przynajmniej regularnie, no nie? Więc myślę, że też dlatego mi tak szybko to leci. Ale tak, no 17 kwietnia Motylki wyszły.
0: Ja de facto sobie tak myślę, że ja wiedząc, że będzie premiera Motylków, patrzyłem, że 17 kwietnia, to był piątek. I ja miałem nadzieję, że nam się uda spotkać nawet w dniu premiery. No niestety spotykamy się 2 miesiące później, ale było warto czekać. Było warto czekać, bo jesteś tutaj dzisiaj.
1: Totalnie i w ogóle super. Myślę, że też wiesz, wszystko ma jakieś swoje zalety. Dalej ludzie słuchają, dalej jakoś tam z każdym dniem na TikToku udaje mi się docierać do nowych odbiorców. To jest też super. No a nie ukrywam, że jest to czasem trudne, nie? W sensie, że już jak te 2 miesiące plus te 3 tygodnie przed premierą codziennie po prostu ciśniesz te sociale z jedną piosenką, no to trochę już siada ta ekscytacja też tym, więc myślę, że to nawet fajnie, bo tak sobie, wiesz, przypomnę, co tam wydałam w tym kwietniu.
0: No właśnie, ale skoro dużo osób już tego wysłuchało, to musiałaś dostać jakiś odzew. Co tam ludzie mówili?
1: Mega jestem zadowolona z tego, że Motylki są pierwszym singlem, który faktycznie udało mi się tak trochę wypchnąć właśnie na TikToku. TikTok jest teraz mega ważny w promocji muzyki i tak naprawdę jest chyba też, no oczywiście, że to nie jest łatwe, ale z drugiej strony jest takim prostszym źródłem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. I też do nowych ludzi, którzy cię nie znają, no nie? Na przykład, no totalnie myślę, że 90% ludzi, którzy są u mnie na TikToku, to są ludzie, których ja nigdy nie widziałam, no nie? A na przykład...
0: Słuchaj, dzięki temu, że promowałaś się na TikToku, dzisiaj tutaj jesteś.
1: Tak?
0: Ja
1: o!
0: Znalazłem cię chyba nie na TikToku, ale na Instagramie.
1: Okay.
0: Natomiast no patrzę, ej, ta dziewczyna ma taki głos. Trzeba coś z tym zrobić.
1: To mega fajnie, kurde, widzisz, właśnie zawsze się mega cieszę, jak ktoś mi mówi, że mnie znalazł gdzieś tam, no bo to znaczy, że chociaż w jakimś małym stopniu to, co robię, działa. No i właśnie Motylki są pierwszą piosenką, która tak troszkę tam poszła do przodu, oczywiście w porównaniu z moimi poprzednimi, a to wszystko jest wciąż takie początkujące u mnie, no nie? Więc odzew jest fajny. Przede wszystkim jakby ważne dla mnie zawsze jest to na Spotify for Artists. Dla ludzi, którzy nie wydają muzy, to może być taki fun fact. Jest taka statystyka, ile odtworzeń na słuchacza. Czyli, że jakby, no jeśli jedno odtworzenie na słuchacza, to znaczy, że każdy posłuchał raz, no nie? Jeśli, że cztery, to że statystycznie każdy posłuchał cztery. I właśnie tych odtworzeń jest kilka przy moich numerach, przy Motylkach najwięcej. I to mnie najbardziej cieszy, nie? Że są ludzie, którzy po prostu wracają do tej piosenki, nie natrafiają na nią przypadkowo i posłuchają jej raz i zapomną, tylko do niej wracają, zapisują i to jest najfajniejsze.
0: Słuchaj, no wracają z jakiegoś powodu, a wracają dlatego, że jest to no bardzo dojrzały utwór, trzeba to powiedzieć. I de facto... też jest blisko tego słuchacza, bo opowiada o tym, czego doświadczyło naprawdę wiele z nas i ja mogę osobiście powiedzieć, że się z tym utożsamiam. Jakby też będziemy rozmawiać trochę o tym, co tam faktycznie zawarłaś na tym utworze, bo faktycznie jak słucham tego utworu średnio kilka razy w tygodniu i to
1: no co ty?
0: Nie ma żadnego podkolorowywania tutaj. Po prostu serio mega mi się podoba. I tam jest taki wers, że zawsze miałeś mnie za dużo, a ja ciebie wciąż za mało i można szukać nas na próżno.
1: Tak.
0: Chociaż znaleźć zawsze chciałam. Tak. De facto wydaje mi się, że to jest faktycznie nawiązanie do relacji z osobą o stylu unikającym.
1: No. Tak, ale śmieję się, bo właśnie ludzie na TikToku też mi pisali takie psychologiczne rzeczy, że o, spotkała się osoba o takim stylu z takim, z osobą takim
0: Ale
1: stylu.
0: De facto tak, bo to jest prawda, bo to jest taki taniec i ja już tutaj widzę ten taniec osoby unikającej z osobą lękową. I faktycznie coś w tym jest.
1: Tak.
0: Bo myślę, że jest wiele osób tego typu, w tym ja. Także tak. W ogóle też zastanawiam się, czy twoim zdaniem kwestia tych stylów przywiązania jest warta nagłaśniania. Czy to jest temat, który powinno się pielęgnować w muzyce? Bo wiele osób nawet nie wie o tym, że coś takiego istnieje, a to jest jednak coś, co bardzo determinuje nasze życie.
1: No ja jakby mogę powiedzieć, że od w sumie zawsze się interesowałam psychologią. Natomiast im jestem starsza, tym trochę bardziej mi czasem to zaczyna przeszkadzać, ale w sumie nawet może nie takie samo zainteresowanie psychologią, tylko to takie zjawisko tej pop psychologii, która jest na Instagramie, no. Wszędzie. I wiesz, i po prostu z każdej strony świata ktoś ci mówi na przykład, wiesz, jak powinna wyglądać twoja relacja albo jak powinno wyglądać twoje życie. Co to znaczy, że jesteś szczęśliwy, co to znaczy, że nie jesteś szczęśliwy. Czy jeśli masz tak, to znaczy, że to jest źle, czy to znaczy, że ty jest okej, wiesz. I mnie osobiście to irytuje. Jakby ja mam bardzo dużą tendencję do overthinkowania, no a to mi napędza tego chomika w głowie, który no, sprawia, że...
0: Jest pełno tych coachów.
1: Tak, no. Że wiesz, że zaczynasz też w ogóle kwestionować jakieś tam swoje decyzje. I tak naprawdę, wiesz, psychologia ma ci pomóc w takim dotarciu do siebie i w takim rozpoznaniu tego, co czujesz. A przez to, że tego jest tyle z różnych stron, często też nie od profesjonalistów, tylko od ludzi, którzy się tym zainteresowali, to sprawia, że właśnie trochę się odłączasz od siebie i zaczynasz myśleć tym głosem innych. Więc no to ma zarówno swoje zalety, jak i wady, no nie? Natomiast myślę, że jak się jest osobą, która tworzy, szczególnie jakieś liryczne formy, takie jak piosenki, no to myślę, że ta psychologia się jakoś tam przydaje, w sensie chociażby, żeby wiesz, żeby rozpoznawać jakieś schematy, żeby mieć dostęp do swoich emocji, rozpoznawać emocje innych, no bo muza jest przede wszystkim o emocjach.
0: Tak, no i w ogóle też mam wrażenie, że emocje tak naprawdę faktycznie to jest ten główny czynnik i chyba jeden z takich jedynych czynników, które pobudzają twórczość u człowieka, nie? I tak zauważyłem, że w zasadzie to wszędzie, oprócz warszawocentrycznej, jest ta sama narracja, ten sam temat. I zastanawiam się, czy to jest faktycznie cały czas ta sama emocja, która dotyczy jednej osoby, czy to jest zbiór tych emocji, które dotyczą różnych sytuacji z różnymi osobami?
1: To jest na pewno zbiór, ale totalnie poruszę to na terapii, co powiedziałeś.
0: Nie ma za co.
1: Jezu, po prostu kilka lat i zawsze to samo.
0: Nie, nie no, przepraszam.
1: Spoko, spoko. To jest na pewno zbiór, ale no ludzie mają tendencje, no nie? I ja też mam jakieś tam tendencje do określonego myślenia, do określonych, do określonego nawiązywania relacji. O tym najbardziej jest mała rzecz w sumie. Ona jest taką autorefleksją na ten temat właśnie.
0: Ale to właśnie brzmi jak taki, wiesz, z notatnika zapis, nie? I miałem takie wrażenie, że właśnie sobie siedziałaś i sobie po prostu pisałaś jakieś myśli, a potem to po prostu popłynęło z
1: tak,
0: muzyką.
1: Ja w ogóle zawsze tak mam, że od tego się zaczynają piosenki, że coś myślę po prostu. Jakby nie jest to nakierunkowane na piosenkę, koniecznie nie musi być, tylko po prostu jakby jest jakaś myśl albo jakaś emocja w mojej głowie i zaczynam ją gdzieś tam sobie materializować i potem robię z tego piosenkę. Więc tak, no jakby odpowiadając na twoje pytanie, to jest zbiór zarówno czucia, jak i obserwowania też, no nie? Po prostu obserwowania siebie, ale też innych osób i życia, no jakby przeżywania po prostu rzeczy, bo gdzieś tam myślę, że o to najbardziej chodzi w byciu artystą, żeby przeżywać i żeby czuć, no i potem możesz z tym coś robić.
0: Słuchaj, no ostatnio też dużo się dzieje, bo faktycznie oprócz tego, że jesteśmy oboje studentami i że oboje walczymy z sesją, ty mówiłaś przed wejściem, że przygotowujesz się do obrony, którą masz niedługo, no to oprócz tego w ostatni piątek zagrałaś aż dwa koncerty, nie? I
1: tak
0: to
1: było.
0: Był Żuk Festiwal i Mak Festiwal.
1: Tak było.
0: W dwóch warszawskich liceach właśnie, Żeromski i Kochanowski.
1: Mhm. Tak, no te festiwale są bardzo fajne. Wcześniej, jak byłam jeszcze w liceum, w ogóle właśnie jak byłam w Żeromskim i w Kochanowskim, to miałam takie przemyślenie, że kurczę, już w sumie jakiś czas nie jestem w liceum, bo 3 lata. No, ale jak byłam w liceum, to miałam też inny zespół, z którym graliśmy i to zawsze jest dobra zabawa, po pierwsze, a po drugie też docieranie do szerszej publiczności, bo w ogóle to jest coś takiego, czego wydaje mi się, że trochę brakuje teraz w branży, że nawet jak są festiwale, to albo jakieś takie, wiesz, showcase'y, to często jest tak, że ludzie jakby przychodzą na określonych artystów, których znają, nie? I każda osoba, która jest w line-upie, każdy artysta czy zespół, który jest w line-upie, po prostu zbiera tych swoich fanów na te koncerty, no nie? A szkoda, że nie ma czegoś takiego, że po prostu ludzie przychodzą na festiwal, żeby sobie na przykład posłuchać wszystkich artystów i kogoś poznać, no nie? Ja myślę, że gdzieś tam jakaś taka namiastka tego właśnie jest zachowana w tych licealnych festiwalach i to jest fajne, bo docieranie do szerszego grona jest super ważne dla mnie i chyba dla wszystkich. No i wiesz, dla mnie to nie jest w ogóle męczące granie
0: koncertów.
1: Co,
0: udało ci się znaleźć jakichś nowych fanów? Ktoś
1: no,
0: ci mówił, że
1: tak.
0: Ej, będę cię słuchał.
1: Rozmawialiście wcześniej przed naszą rozmową o tym, że mieliście audycję o języku Gen Z, no nie?
0: No, było, było.
1: No to właśnie miałam taką sytuację w Kochanowskim, że jak zeszłam ze sceny i już tam, nie wiem, kierowałam się do wyjścia, to dziewczyna przechodziła obok mnie, znaczy tak szła z naprzeciwka i mówi do mnie: totalnie zjadłaś. I ja mówię: ha? Ono mówi: no, że super zaśpiewałaś. A, że like you ate, okay. Także tak, no, trochę nowych osób przyszło mnie posłuchać. Także fajnie. I spoko. Wiadomo, no to było trochę stresujące, bo też przed każdym koncertem jest soundcheck i tak dalej, więc, więc było napięcie, ale, ale totalnie, wiesz, granie na żywo to jest coś, co, co mi dodaje energii, a nie odbiera.
0: Słuchaj, ja w ogóle też się zastanawiam, bo wydaje mi się, że ty lubisz podróżować trochę.
1: Lubię, no.
0: No, ostatnio pojechałaś sobie do Sopotu, tak na początku maja, w kwietniu.
1: Tak.
0: I co robiłaś ty w Sopocie, słuchaj?
1: Kurde, fajnie, że śledzisz mojego Instagrama. Zawsze się zastanawiam,
0: ja? Nie, no co to, ja dopiero dzisiaj zacząłem przeglądać sobie twoją tablicę. Jak masz na imię?
1: Ja się zawsze zastanawiam, czy ludzie, którzy na przykład oglądają moje story, czy oni serio oglądają, czy tak tylko, wiesz, przeskrolowują. Jakby często mówię, no nie, na storkach.
0: Cześć, naprawdę, widzowie.
1: Tak, i naprawdę się zastanawiam, czy ktokolwiek w ogóle dociera do końca tego, co ja mam do powiedzenia. Ale zawsze się cieszę, jeśli się okazuje, że ktoś tak. No, byłam w Sopocie na ZAX Music Camp. No i zrobiłam tam singla w dzień jeden.
0: Właśnie tam było mega dużo artystów, tak naprawdę, wiesz, ja patrzyłem, że tam była chyba Wika Kopczyńska też.
1: I znasz Wikę Kopczyńską?
0: Betty Szewc i tak dalej, i tak dalej. Szewczyk właściwie, producentka. Ja tak tam, wiesz, patrzyłem sobie, kto był na tym wyjeździe, także mówię, to jest kopalnia talentów. Jeden talent jest już z nami w studiu, a reszta być może się pojawi wkrótce. Słuchaj, no jak wam się pracowało? Bo myślę, że to była taka kolaboracja, w której przecinaliście się ze sobą, z tymi artystami i być może jakieś owoce z tego będą w niedalekiej przyszłości.
1: Tak, no mogę zdradzić, znaczy to już zostało zdradzone, że moja piosenka z ZAX Music Camp będzie miała premierę w lutym. To w ogóle jest za 100 lat, ale jakby trochę się nie mogę doczekać, a trochę mam takie, że poczekam, bo nie chcę, żeby był luty, bo jest dopiero czerwiec i jest ciepło. Ale wszystkie piosenki, które powstały, są wartościowe. Myślę, że w ogóle z całego albumu, tych 12 numerów, każdy znajdzie coś dla siebie. Więc zachęcam do śledzenia i zachęcam do słuchania każdej piosenki. Tak, to było w ogóle unikalne doświadczenie. W sensie nie miałam nigdy takiej sytuacji, że pisałam piosenkę w teamie kilkuosobowym. Nie miałam też takiej sytuacji, że jakby gdzieś tam, wiesz, z założeniem było to, żeby trochę się otworzyć na te sugestie innych, bo no, zawsze piszę sama, jedynie co to czasem, wiesz, producent, który mi robi produkcję, aranż, i tam coś podpowie, że nie wiem, może tutaj trochę inaczej melodia, albo tutaj może jakiś akord dodamy, czy coś. Natomiast jakby zawsze, wiesz, ten core piosenki wychodził ode mnie. Tutaj też wyszedł ode mnie, ale gdzieś tam musiałam być trochę bardziej elastyczna niż zazwyczaj. I to było super doświadczenie. Też nigdy nie pracowałam z innym artystą nad jego piosenką, a miałam okazję też na ZAX Music Camp to robić. No i to jest w ogóle też super zobaczyć, wiesz, jak inni pracują, jak inni myślą o pisaniu piosenki. No bo na co dzień w sumie nie masz do tego dostępu, tylko słuchasz, no i myślisz, że pewnie każdy tak ma jak ty, a każdy ma trochę inaczej i to jest też mega, nie?
0: Ale będą z tego jakieś owoce, jakieś współprace wkrótce?
1: No ja bym...
0: Czy te współprace się już odbyły, o tak powiem, czy z dziewczynami i w sumie nie wiem, ile tam było chłopaków, ale widziałem, że głównie dziewczyny. Tak. Czy z dziewczynami coś będzie grane?
1: Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że
0: słuchaj, ten głos
1: jest do tego potencjał.
0: Ten głos mi mówi, że coś się urodzi.
1: No, we will see. Czas pokaże. Jadę do właśnie Wiki Kopczyńskiej w czerwcu.
0: Yeah.
1: Także zobaczymy. Może z naszego trauma dumping wzajemnego coś.
0: Ciekawe, czy Wika nas dzisiaj słucha w zasadzie.
1: Nie wiem, ale wyślę jej. Jeśli nie słucha na żywo, to wyślę jej.
0: Słuchaj,
1: linkę
0: będzie nagranie w najbliższych dniach, także.
1: Tak, i powiem, że ma posłuchać. A ona na pewno posłucha, bo to jest osoba, której mogę wysłać 8-minutową głosówkę i ona nie narzeka. Nie tak jak... Jaki jest podmiot liryczny, to jest ta osoba, która mówi, a jak
0: odbiorca się nazywa, liryczny?
1: Jak się nazywa ta osoba, o której się mówi? W jakimś... To jest w sumie ciekawe.
0: Tak. I zostawiamy was z tym pytaniem, żeby sobie
1: Bo chciałam powiedzieć, że w przeciwieństwie do tej osoby, o której są motylki, Wika nie przeszkadza 8-minutowa głosówka. Także zobaczymy. No ja na pewno bym chciała, jakby dalej współpracować z producentami, którzy tam byli na ZX Music Camp, BRK czy Maty Hulbuj. No liczę na to, że będę miała okazję.
0: No bo się dużo może wydarzyć we współpracy z producentami tak naprawdę. Ja też ostatnio sobie tak myślałem, że plany mają to do siebie, że czasami się zmieniają i trzeba być elastycznym. I czasem trzeba się zdecydować na przeprowadzkę albo nie. I tak naprawdę też sobie ostatnio myślałem, że mieszkam w tej Warszawie kurczę od urodzenia i no czuję się chyba aż za bardzo warszawocentryczny i nie mam się gdzie wyprowadzać w sumie.
1: Bardzo, bardzo to było smooth.
0: Także słuchaj, ty też tak masz, bo mnie to zastanawia, czy jestem w tym jedyny. Ale to głupie pytania w zasadzie.
1: Nie no, słuchaj.
0: Ledwo ciepło.
1: Love it.
0: No słuchaj, lubisz kawę?
1: Lubię, no.
0: Nawet mówisz, zostawić chcesz Warszawę,
1: robię,
0: nie?
1: Dobra. Wziął dla pieniędzy. Czasem. No, ja bardzo lubię Warszawę i nie chciałabym jej zostawiać. Nie wiem, no wiesz, w sensie może kiedyś inaczej. Chciałabym na pewno kiedyś pomieszkać chwilę gdzieś. Mam nadzieję, że na przykład uda mi się wyjechać na Erasmusa jeszcze w ramach korzyści ze studiów. Natomiast no, nie myślę o przeprowadzce raczej w najbliższej przyszłości. Mega lubię Warszawę. Warszawa to jest totalnie moje miejsce i lubię też do niej wracać. Mam coś takiego, że jak długo mnie tu nie ma, to już mi się chce wrócić. I tak jak na co dzień, jakby nie mieszkam blisko centrum, więc jak jestem na przykład gdzieś na Patelni albo w okolicach tam Pałacu Kultury, dworca czy coś, no to tam jest chaos raczej, no nie? Mhm. I jak jestem tam na co dzień, to raczej przychodzę szybko. Ale jak wracam po jakimś dłuższym czasie, na przykład właśnie na Dworzec Centralny, to kurde, zawsze mam takie o, no hej.
0: Ja też tak w sumie mam, nie? Jakby no. Nigdzie indziej niż Warszawa, ewentualnie Trójmiasto. I tak się zastanawiam, z czego wynika twoim zdaniem warszawocentryzm i tak naprawdę czym jest ten warszawocentryzm?
1: Wiesz, ja też w ogóle nie jestem aż tak warszawocentryczna jakby w tego słowa rozumieniu takim... Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takim entitled, wiesz, tak, z takim poczuciem wyższości czy coś, bo na pewno nie mam czegoś takiego. Natomiast wiesz, ta piosenka też jest trochę taka zironizowana i wiesz, i mnie zawsze denerwuje, jak ludzie po prostu wyciągają takie pochopne wnioski o osobach z Warszawy, że właśnie, o, ty to se chodzisz do Charlotte na śniadanie codziennie.
0: No co nie? Matcha, labubu i tak dalej. Tak. I to jest ten stereotyp.
1: Fun fact, w ogóle nie byłam nigdy w Charlotte.
0: Też nie.
1: Ale mam też znajomych z innych miast i czasem gdzieś tam oni zauważą coś, czego ja nie widzę na przykład. Mhm. Więc to, no to jest myślę, że naturalne, no nie? W sensie moja przyjaciółka jest na przykład z Łodzi i ona czasem mi powie, ej, ale wiesz, że ty powiedziałaś coś, co jest totalnie warszawocentryczne. A ja mówię, no kurde, no. Masz rację, w sensie jestem otwarta na jakieś takie, wiesz, też poszerzanie mojego horyzontu zawsze. Ale nie lubię po prostu hejtu na Warszawę. Bo myślę, że jakby te negatywne opinie często wynikają z jakiejś takiej, wiesz, powierzchownej oceny. A Warszawa ma w sobie mega dużo wartościowych rzeczy. Na przykład to, że jest otwarta.
0: Tak jest.
1: I można w niej być sobą. Tak myślę, przynajmniej w większości.
0: Totalnie się zgadzam z tym. W Warszawie można być sobą i jeżeli ktoś jeszcze nie był w Warszawie, by bardzo chciał, to serdecznie zapraszamy do Warszawy.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie był sobą, to też zapraszamy.
0: Tak jest. I mamy nadzieję, że chyba każdy stanie się warszawocentryczny, a przynajmniej stanie się fanem Aleksandry.
1: Tak jest. Zapraszam.
0: I czego w zasadzie możemy ci życzyć na najbliższą przyszłość? Bo dużo się wydarzyło, ale ja jestem pewny, że jeszcze dużo przed tobą. Masz jakieś plany na najbliższą przyszłość?
1: Mam na pewno plany wydawnicze.
0: Czyli to będzie owoc tej pracy na ZX Music Camp.
1: Tak, to też. Ale jeszcze zanim piosenka z ZX-u, to będzie myślę, że parę, może dwie. Zobaczymy, jakie będą moje moce przerobowe i możliwości finansowe.
0: Weź podeślij jakieś demko, no proszę. Jak dobrze się pojawi, to prześlij.
1: Dobrze. Ale już właśnie byłam, czekaj, kiedy to było? Dzisiaj jest piątek, to byłam w środę na nagrywaniu wokali do nowego singla, więc on już jest prawie skończony, czekam na miks, więc na pewno będzie kolejna piosenka, potem będzie kolejna, potem będzie kolejna.
0: No i słuchaj, płyta.
1: Myślę, że tak, to znaczy ja bym tego chciała, tylko trochę jeszcze nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, jak to ugryźć, bo promowanie singli chyba jest trochę łatwiejsze niż promowanie płyt. Jednak jakoś tak zachęcić ludzi do posłuchania jednej piosenki to i tak jest dużo roboty, a zachęcić ludzi do posłuchania na przykład 10 na raz, no to gorzej. Ale myślę, że jakby te single, które wydaję i które jakby wydam do momentu, kiedy będę już gotowa na ten album, to myślę, że po prostu one tam będą. Ale na pewno to jest w mojej wizji przyszłości mojej kariery.
0: No to co? Czekamy na płytkę. Mam nadzieję, że dasz mi znać wcześniej. To sobie ogarnę. No i przy okazji płytki spotkamy się może ponownie. Jesteś mile widziana zawsze. I bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie na dzisiejszy wywiad.
1: Mi również jest bardzo miło i dziękuję pięknie.
0: Dzięki, że byłaś z nami. Do usłyszenia.

savages roaming the street. I'm a savage.

leci, pomału, sporo wyrzeczy, niewiele szału. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec. Ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, beby dla Q1.

A w tych przerwach tętnych tak odlicza. Masz mini ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Witam. Teraz pora na małą sekcję nerdowską w ramach dzisiejszej nowości muzycznej, ponieważ dzisiaj posłuchamy sobie wycinka z soundtracku z gierki Motor Slice, a konkretnie nutki pod nazwą Automata. Nutka jest z gierki, która jest stylizowana na takim, jest tam parkour, jest tam nieco kombatu, a jednak jest to gra taka typowo pod speedrun, więc w takich sytuacjach właśnie już jak wcześniej widzieliśmy na przykład Machine Girl, która robiła na przykład na soundtracku do Neon White, tak teraz obserwujemy podobną instancję, gdzie mamy też ten nieco anime styl, tylko że tutaj bardziej slow poly, a sam soundtrack no dalej kontynuuje tą tradycję, być takim breakcore'owym, idealną nutką po prostu do szybkiego poruszania się. No cóż, oceńcie sami, czy chcecie sobie teraz trochę pobiegać w wirtualnym świecie Motor Slice'u.

0: Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj się tak trafiło, że no nasz skład, który zazwyczaj robi aktywację, jest tutaj. Nie ma żadnych innych osób w studiu, jak zazwyczaj. Prawda? Zazwyczaj ktoś przychodzi tutaj zawsze. No a dzisiaj jesteśmy po prostu w tym składzie i zagramy sobie. A dzisiaj będzie nietypowo, bo dzisiaj trochę tak na tribute poniedziałku, aktywacji poniedziałkowej, których wejściem stałem było Jaka to melodia, i dzisiaj będzie coś w tym stylu. Co nie? Takie wiwaty tutaj słyszę w ogóle.
1: Hell yeah.
0: Okej, no to zaczynamy. Ja tutaj muszę się rozporządzić. Dobrze, to może od lewej mojej. Czyli dziewczyny, czy gracie razem, czy jesteście solo?
2: Solo,
0: dobra. No dobra, to pierwsze pytanie zaczynamy od mojej lewej, dobra, tutaj. Po prostu będzie to Jaka to melodia. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo... Tak. No dobra, to pierwszy kawałek. Ogólnie to są kawałki dosyć znane, więc tak, zaczynamy.

0: Jak?
1: Ja myślę, jak że moja? Tak nie siedzę w tych samych znanych kawałkach, co ty. U?
0: No ale... No dobra, czyli to jest, rozumiem, odpowiedź nie. Odpowiedź nie, tak. A czy ktoś chce inny może zgadnąć to? Może poczekamy do refrenu.
2: Boże, ja wiem.
0: Zaraz będzie refren.

0: Czy ktoś chce odebrać to?
1: Nie jest po prostu tytuł déjà vu? Albo do lewo?
2: Chyba najpierw Olek ten podchodzi. Olek ukradł.
3: Jest to utwór pod tytułem Wulewu zespołu ABBA.
0: Tak jest, tak, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Kurczę, co ja miałem z tym déjà vu? A to było Wulewu.
0: O, działają nawet tutaj kanały, dobrze. Więc to była ABBA. I teraz pytanie do Julii, a czy no, piosenka dla Julii.

0: Tak, już wiadomo?
1: Tak, to jest Pixies, Where's My Mind.
0: Tak jest. Bęgerek, chciałem tylko dodać. Dobrze, to teraz kto? Olek? No dobrze, to teraz jedziemy dalej.

0: widziałem, jak bardzo dobrze rozumiem jakieś takie znane kawałki, więc jak coś to mogę podpowiedzieć, jeżeli coś by było tutaj, wiesz.
1: No, ja nie wiem na przykład.
0: To jest zespół, który powstał z Joy Division.
1: A, New Order?
0: Tak.
1: A piosenka? Kurczę, mogę... stawiam, że to jest jakiś na pewno nie pierwszy album.
0: Nie pierwszy. To już dużo powiedziałeś. Ten album się nazywa tak jak ta piosenka. I ma takie róże bardzo ładne na tym, na okładce. Takie fioletowo-bordowe.
1: Okej, wiem co to jest za album, ale nazwy jego nie pamiętam, ani tej piosenki. Niestety.
0: Okej, to jest Age of Consent. Nie pada nawet w refrenie. Ale fajny riffik tutaj jest. Dobrze, to teraz Oscar.
2: I'm ready.
0: Wiesz, jak cię lubię.
2: Wiem, Miki, ja ciebie też. Co to jest za flat?
0: Ja
2: myślę, że to jest w ogóle kawałek, który by się spodobał Lee.
3: Hey, Gooch, man. We good right now, man. Get money, Gus, man.

0: tego pojęcia.
1: To jest mój żart z muzyki popularnej, bo to nie jest popularne. To jest dla trolla tutaj. Czy ktoś zna? Nie?
2: To nie jest Chief Keef jakiś?
1: To jest Gucci Mane.
2: A, no słyszałem tam Gucci właśnie na początku.
1: YG jakiś, YG chyba jakiś inny niż ten YG. No dobra, no, więc jeszcze muszę dla Oscara.
0: No cóż.

0: Jakaś podpowiedź może?
1: No rzuć, szczerze, tak jak poprzednio coś tam kojarzyłem, tak to mi nic nie dzwoni.
0: To jest piosenka z albumu, która jest chyba ma najsłynniejszą okładkę na świecie, czyli czterech gości przechodzą przez pasy na Abbey Road.
1: Nie znoszę Beatlesów, nienawidzę Beatlesów.
0: Na Abbey Road, a to trafiłem tutaj.
1: Nienawidzę Beatlesów. O Boże. No, Yellow Submarines, super, spadaj.
0: Come Together. Dobrze. Tak.
1: No,
0: to teraz druga runda. Pytanie dla Mai. Kawałek dla Mai.

0: Jak tam?
1: Na pewno już to słyszałam, ale ja absolutnie jestem słaba w nazwy. Mhm. Pamiętanie nazw.
0: To mogę ci podpowiedzieć coś. To jest zespół Kurta Cobaina.
1: Okej, okay, Nirvana.
0: Mhm. I to jest ich... Kurczę, jakby to teraz... No tak, to jest na pewno Nirvana, tak.
1: To już coś.
0: Trzeci ich album, ostatni ich album. Świetny kawałek. No dobra, coś chcę?
2: No, wydaje mi się, że to jest The Hard Shape Box, nie?
0: Tak, Hard Shape Box. Moja prywata to jest mój ulubiony album Nirvana. Okej, okay, pytanie dla Julii, kawałek dla Julii. Rekord dla Julii. No dobra, może trudno.

0: Czy już coś?
1: Znam to, ale musiałam chyba jeszcze trochę przysłuchać, żeby może wydedukować, co to jest, bo widzę, że tutaj jakby Franek wie,
0: ja
1: ale...
0: Powiem, że...
2: Za dużo będzie.
0: O Jezu, ten mostek.
2: To jest świetne. Piękne.
0: Że jest w refrenie nazwa piosenki. Chyba powiedziałem to w tym momencie, kiedy...
1: A mogę jakąś podpowiedź od Franka? Która mnie nie naprowadzi aż
2: dobra,
1: tak.
2: Dobra, jakie są słowa najczęściej, które słyszysz?
1: No coś tam together.
2: Nie te słowa najczęściej słyszysz. Zaczęło się tym i ten.
1: Would it be nice?
2: Tak. I kto to śpiewa?
0: Główny wokalista zmarł rok temu. Jakoś nazywał Brian...
2: Nie mam pojęcia tego.
0: Umarł.
1: A na jaką literkę?
2: Noszą taką deskę do surfowania.
0: To są surferzy. To są surferzy
2: z Kalifornii. Tak, no.
0: I oni piękne melodie nagrywali.
2: Więc to są takie...
0: Piękne chórki.
1: Dobra, niezgadne. Nie.
0: To są...
2: Beach Boys.
0: Beach Boys. Wouldn't it be nice.
1: Okay.
0: Prawda? Dobrze, to teraz Olek. No i może coś w innym klimacie. Jak tam już coś świta? Już
3: jeszcze chwilę. Dobra, wiem co to jest, ale potrzebuję chwilę.
0: To jest fajny drop.

0: kurczę. Mam to.
1: Masz to.
0: Na końcu języka to mam. Czy to jest?
2: Dawaj, już tam cię zaglądam.
0: Jezu, czy to będzie. Kurczę. Albo to będzie trafne, albo to będzie strasznie głupie, ale The Prodigy?
2: Blisko, bardzo blisko, blisko, bardzo no, blisko.
3: Dobry strzał,
2: blisko.
3: Dobry strzał.
0: Jezu,
2: dobry strzał, ale jednak obok.
1: Ja myślę, że Maja wie. I Luka też zresztą. Hmm? To Maja wie.
4: Ja wiem, to jest akurat Hey Boy, Hey Girl, chyba tak?

0: od The Chemical Brothers.
1: Tak jest. Chemical Brothers.
2: Podoba mi się, że tak długo trzymasz te piosenki, żeby tylko następny jeszcze bardziej. Tak jak jaka to melodia masz po 5 nutkach, to ten. To to jest szybko i jeszcze wtedy masz wymówkę. O, tylko 5 nutek dostałem, a tutaj ten.
1: No, ja nie chcę być jakiś tutaj sassy. Teraz Oscar, nie?
2: Teraz Oscar,
1: tak jest. Nie, to chciałem powiedzieć. Ale teraz Oscar, dobrze. Oscar, Oscarze, coś wesołego.
3: Kurczę, no. Passenger i co to jest za zespół? Daj mi posłuchać.
2: A w ogóle podawać zespół, bo zespół nie było powiedziane.
3: A, no Passenger.
1: No dobra, ja nie wiem. No nie trzeba w sumie, zgadłeś.
3: Ale kurczę, no Passenger to jest po prostu bezapelacyjny klasyk.
1: Tak jest.
3: Czy zdradzisz mi Miki, bo mi to będzie łaziło po głowie w nocy, serio.
1: To jest... Tak, dostaniesz, tak? Ale ja nie wiem, kto liczy te punkty.
4: Iggy Pop.
2: To nie jest to.
1: Tak, to jest Iggy Pop. Iggy...
3: No przecież mówiłem, Pop. Iggy Pop.
1: Dobra.
3: Mówiłem.
1: To teraz słuchaj. Franek, tak? Tak. I ja... No dobra, to teraz mamy
2: kolejna
1: takiego.
2: Nutka Beatlesów.
1: Nie, ale... Nie, troszkę później.
2: O Boże, dobra, ja to posłucham sobie.
1: O, posłuchaj sobie.
2: Ja nie chcę zgadywać.
1: Nie ma przesteru.
2: Welcome. Dobra, jest przester, już. Tak, everybody wants to rule the world.
1: Nie mogę się powstrzymać.
2: Everybody wants to rule the world.
1: Tak, Tears for Fears. Bardzo ładny tekst jest tutaj w tej piosence.
2: Śliczny.
1: Dobra, to może teraz nam się uda ostatnią rundę. I więc pytanie dla piosenka dla Mai.

0: I jak tam?
1: No to ja znam i bardzo mnie to boli, że nie pamiętam nazwy, bo byłam na filmie jakiś tydzień temu.
0: Na filmie?
1: Z tym soundtrackiem.
0: Aha, z tym soundtrackiem.
1: Ale absolutnie nie pamiętam nazwy.
0: Mhm. Czyli nie czekamy do refrenu, żeby tamten...
1: Dziękuję.
0: Bo mówisz, że kojarzysz już, tylko nazwę,
1: tak,
0: nazwy nie.
1: Ja wiem, co to jest. Ale absolutnie, no, nie pamiętam.
0: No dobra, to może ktoś tutaj chce to zabrać?
2: Nie wiem, ale buję.
0: Kurwa, ale przepraszam, ale
3: takie
0: to jest
3: emocje,
0: banger.
3: Słuchajcie,
0: to
3: takie jest banger.
4: Ja mogę spróbować, nie mam pojęcia, kto śpiewa, znam tę piosenkę, ale mogę zgadnąć, że tytuł to jest Strike the Pose.
0: Nie, to nie jest Strike the Pose.
4: Tyle.
0: O, mogę przewijać tutaj, czekajcie.
2: No, trzeba było tak ten zacząć.
3: Słuchajcie, trzeba będzie wyciąć Mikiego i...
0: O, to jest refren.
4: Czy to jest Madonna?
0: Tak. Madonna Vogue.
4: Okej.
0: Okay. Madonna Vogue. Hymn wszystkich gejów, lesbijek i biseksualni. No
2: Pride Month cały czas jest.
0: Tak właśnie,
2: dla
0: to jest dla... Pozdrawiamy wszystkich gejów LGBT+. Madonna, tak, też ich pozdrawiała. Dobrze. Tak, więc teraz do Julii, tak? Dobrze tutaj patrzę.

0: bengerek.
1: Wow.
0: No i jak
1: City
0: tam?
1: Się zrobiło.
2: Okej, okay. Nie wiem, ale...
0: Jakiś strzał?
2: Mój strzał to jest Daft Punk?
0: Tak, to jest Daft Punk.
2: Okej, okay. Ale nie mam pojęcia, jak się nazywa piosenka.
0: Piosenka nazywa się Voyager.
2: Okej.
0: Okay. Taka kosmiczna. Jak ta sonda Voyager, no. No, to teraz mam... Jeszcze mam pytanie, więc to Olka teraz, tak? You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like... I jak tam?
1: No chwilę jeszcze potrzebuję, może sobie przypomnę.

0: Król popu.
1: No właśnie już wiem, Michael Jackson i piosenka się nazywa...
0: Piosenka ma długi tytuł, więc może napodać, kiedy mniej więcej wyszła, albo kiedy, kiedy to był album jego, kurczę, albo jaki to był jego, czy był biały wtedy, czy czarny, to też się liczy.
1: Stawiam... Wydaje mi się, że na pewno chyba późniejszy jakiś, to już chyba biały był wtedy.
0: Czy oj, nie? No nie, nie, właśnie nie. Ojej. Zimno właśnie. Zimno, to jest jego pierwszy album.
1: No to.
0: Pierwszy funkowy.
1: Słabo.
0: Lat 70.
1: To punktu nie będzie chyba.
0: No będzie, bo, będzie. Brzmi Michael Jackson. A, don't stop no to... till you get enough.
1: A, no tak, nawet nie zgadłbym tego, nie wiedziałem, że taki jest tytuł. Więc...
0: Dobrze, ale punkt jest. Oscar, teraz dla ciebie.
2: Wow, moja mama mi to śpiewała zawsze.
3: Dobra, to jest Espresso i Sabina Carpenter, tak?
0: Tak,
2: dziękuję.
3: I żeby nie było, ja takiej muzyki nie słucham na co dzień, tylko po prostu
0: co?
3: To był taki viral.
0: Co?
3: Ale pamiętam, Miki, był taki pewien wieczór, kiedy słyszałem to. Przynajmniej raz.
0: Okej. Okay,
3: przynajmniej raz.
0: To zabrzmiało bardzo tajemniczo.
3: Nie, bo chodziło o to, że po prostu sobie siedziałem na balkonie i miałem taki totalnie chillowy dzień. I miałem właśnie vibe na espresso z Sabiną Carpenter.
0: Miałeś vibe na espresso, tonik.
3: Tak.
0: No dobra. To teraz następny, ostatni kawałek dla Franka. Take you on a natural joint. Cream, get the-

0: Ja.
1: Ale wstyd teraz.
0: Shaolin.
1: Cholipka. To jest Wu-Tang.
0: Tak. To jest Wu-Tang Clan.
1: Nie przypomnę sobie tytułu. Znam jeden tytuł i nawet nie mogę sobie teraz przypomnieć tego tytułu.
0: Cash rules
1: the world.
2: Everything around me.
0: Everywhere around me. Cash rules everywhere around me, czyli Cream. Okay. Tytuł. Tak.
1: Fajne, bęgerek, polecam.
0: Bęgerek, ja też polecam. I dziękuję, to była ostatnia runda dzisiaj. Pozdrawiam.
3: Tak jest.
1: No i elegancko.
3: Słuchajcie, dzisiaj były motylki. Była Aleksandra, ale z nami w studiu był również Miki Krzychowicz, który nas realizuje.
0: Tak jest, hejka.
3: Pa. Była z nami Maja Wala.
2: Hej, papa.
3: Była z nami Julia Cwynar.
2: Żegnam się.
3: Był z nami również Olek Szol.
4: Dzięki, do usłyszenia.
3: I po długiej przerwie był z nami również Franek Czajka.
1: Au wiedersehen.
3: Mamy nadzieję, że zobaczymy się troszeczkę częściej. Ja nazywałem się Oskar Pietrusiński, właściwie nazywam się Oskar Pietrusiński i teraz polecam...
0: Się, dzisiaj byłem w urzędzie i zmieniłem się na...
1: coming out. Dzisiaj mam Oskara na antenie.
0: Tak, Oskar Vega jest tam dzisiaj.
3: Słuchaj. Rozpłyńmy się w tym, co puścił nam Miki.
0: To jest w zasadzie od Julii pik, tak. Michał Urbaniak.
3: No to słuchaj. Posłuchajmy tego, co zaproponowała na dzisiaj Julia.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Drogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz w to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kreta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

episode. I'm out.

0: Saki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

It's on your bedroom floor.

Love is everywhere.

się pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

Love is everywhere.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

Słyszysz tak za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.